0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Włodzimierz Czarzasty oskarżył Karola Nawrockiego o wykorzystywanie śmierci posła Lewicy do celów politycznych. Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że nie powinno się odnosić do tego, co Łukasz Litewka miał rzekomo przekazać przed swoją śmiercią. Czarzasty nazwał takie działania obrzydliwymi. W obliczu tej sytuacji dalsze kroki ze strony polityków nie zostały określone. W maju ma zostać złożony wniosek o wpisanie projektu wydłużającego limity zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie do wykazu do dalszych prac rządowych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że taki krok byłby istotny dla rodzin w trudnej sytuacji. Po złożeniu wniosku planowane są konsultacje publiczne, które mają na celu uwzględnienie potrzeb rodziców. Obecnie obowiązujący limit dni opieki wynosi 60 dni w roku, co zdaniem posłanki Danuty Jazłowieckiej jest niewystarczające w przypadku dzieci z nowotworami. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody importowane z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta jest reakcją na, jak twierdzi, nieprzestrzeganie umowy handlowej przez Unię Europejską. Przewodniczący Komisji do Spraw Handlu Parlamentu Europejskiego Bernd Lange skrytykował ten krok, oceniając, że pokazuje on niewiarygodność Stanów Zjednoczonych jako partnera handlowego. Cła nie będą dotyczyć pojazdów wyprodukowanych w amerykańskich fabrykach, które wkrótce rozpoczną działalność w ramach inwestycji przekraczających 100 miliardów dolarów. W Nowym Modlinie w województwie mazowieckim trwa pożar hałdy śmieci na terenie jednej z firm. W akcji gaśniczej bierze udział kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ogień wciąż nie został opanowany. Szczegóły dotyczące przyczyn pożaru i ewentualnych skutków nie zostały podane. Elżbieta Tomczak z Zgierza obchodziła swoje setne urodziny 13 stycznia 2026 roku. W Zgierzu na początku roku żyło 7 osób, które ukończyły 100 lat, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn. Tomczak, która urodziła się w 1926 roku, wspomina, że do Zgierza przyjechała z synem w 1973 roku. W codziennym życiu zajmuje się rozwiązywaniem krzyżówek, czyta gazety i ogląda ulubione seriale. Elżbieta Tomczak podkreśla, że kluczem do długowieczności jest normalne życie i brak ograniczeń w jedzeniu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska i ulicach dojazdowych. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach. Do poniedziałku do 16 na drodze krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą w województwie lubuskim obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do 19 na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do dzisiejszego popołudnia do 13 na drodze krajowej nr 94 między Wieliczką a Bochnią w województwie małopolskim panuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Dodatkowo do 19 na drodze krajowej nr 7 w Myślenicach obowiązuje taki sam limit prędkości. Do poniedziałku 11 maja do 14 na drodze krajowej nr 58 między Szczytnem a Lemanami w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia na tym odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi!
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę oraz innych europejskich sojuszników o możliwych opóźnieniach w dostawach zamówionego uzbrojenia. Powodem tych trudności jest wyczerpywanie się amerykańskich zapasów w związku z atakami na Iran. Informacje te przekazała gazeta Financial Times. W związku z tym Polska może napotkać problemy z realizacją swoich zamówień. Sobota, 2 maja, przyniesie w Polsce ciepłą i słoneczną pogodę z temperaturą maksymalną przekraczającą 20 stopni Celsjusza. W zachodnich regionach kraju termometry mogą wskazywać nawet 26 stopni, podczas gdy na Podkarpaciu temperatura wyniesie około 20 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, zmieniający kierunek z północno-zachodniego na południowy. Warunki biometeo będą korzystne, co sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W Warszawie i Gdańsku prognozowane maksymalne temperatury wyniosą 24 stopnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł na samochody z Unii Europejskiej do 25%, argumentując, że Unia Europejska nie przestrzega uzgodnionej umowy handlowej. Trump zaznaczył, że brak ceł będzie dotyczył jedynie pojazdów produkowanych w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i Unii Europejskiej ustaliły maksymalną stawkę celną na poziomie 15% dla większości europejskich towarów. Unijny komisarz do spraw handlu wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone będą przestrzegać wcześniejszych ustaleń. Po zakończeniu dochodzeń handlowych cła mogą wzrosnąć do 15% do lipca tego roku. W maju 2026 roku na nocnym niebie będzie można zaobserwować kilka niezwykłych zjawisk. Najpierw w nocy z 5 na 6 maja przypada maksimum aktywności roju meteorów ETA Aquaridae związanych z kometą Halleya, podczas którego można zobaczyć do 50 meteorów na godzinę. Kolejnym wydarzeniem będzie zbliżenie Księżyca i Wenus, które będzie miało miejsce 18 maja tuż po zachodzie Słońca. Na koniec miesiąca, 31 maja, wystąpi druga pełnia Księżyca, znana jako Blue Moon. Obserwacje najlepiej prowadzić z miejsc o ciemnym niebie, z dala od miejskich świateł. Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom nową propozycję negocjacyjną w rozmowach z władzami Stanów Zjednoczonych, jednak szczegóły oferty pozostają nieznane. Informacja o propozycji wpłynęła na rynki, powodując spadek cen ropy, które wcześniej gwałtownie wzrosły w wyniku blokady cieśniny Ormas przez Iran. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedłużył zawieszenie broni, ale rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Siły Stany Zjednoczone blokują irańskie porty, co ogranicza handel zagraniczny tego kraju, a Iran w odpowiedzi skutecznie paraliżuje transport ropy w regionie. W rezultacie przewoźnicy lotniczy sygnalizują obawy dotyczące niedoborów paliwa oraz wzrostu kosztów transportu. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Europejscy prawodawcy przegłosowali skierowanie umowy Unii Europejskiej z Mercosurem do kontroli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyniku tego działania Komisja Europejska może być zmuszona do ponownego rozpatrzenia tej umowy. Polska wyraziła sprzeciw wobec porozumienia, co może wpłynąć na dalsze negocjacje i decyzje w tej sprawie. Nie jest jeszcze jasne, jakie będą kolejne kroki ze strony Unii Europejskiej w tej kwestii. Litewscy pogranicznicy znaleźli ciała dwojga migrantów w lesie w obwodzie Wyłkowyskim, tuż przy polskiej granicy. Ofiary to kobieta i mężczyzna w wieku około 25 do 30 lat, którzy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Nie znaleziono również śladów wskazujących na to, że ich śmierć była spowodowana przemocą, a funkcjonariusze podejrzewają, że przyczyną mogło być wychłodzenie, z uwagi na niskie nocne temperatury. Na miejscu odkryto także 8 migrantów, z których 2 trafiło do szpitala. Litewskie służby przypuszczają, że zatrzymani mogli dostać się do Unii Europejskiej przez Łotwę, planując przedostać się do Polski. Ewa Szypers obchodzi swoje 97. urodziny, ciesząc się doskonałym zdrowiem i formą, co jest wyjątkowe, biorąc pod uwagę jej wiek. W ubiegłym roku odwiedziła Nowy Jork, a w planach ma kolejne podróże. Szypers podkreśla, że kluczem do długowieczności jest życie tym, czego nie można kupić. Bielsko-Biała jest 3. przystankiem na urodzinowej trasie TVN24, gdzie odbędą się spotkania z dziennikarzami oraz debata korespondentów wojennych. W debacie na pierwszej linii prawdy. Z frontu bez filtra wezmą udział Michał Przedlacki, Wojciech Bojanowski, Paweł Szot i Piotr Świerczek, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z pracy w strefach konfliktów zbrojnych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 w Teatrze Bania Luka, a mieszkańcy będą mogli wziąć w nim udział. Dziennikarze zachęcają do udziału i zadawania pytań na temat ich pracy. Ukraińskie siły systemów bezzałogowych przeprowadziły atak na lotnisko wojskowe w Czelabińsku, niszcząc 2 samoloty Su-57 oraz 1 Su-34, a także dodatkowy samolot o nieustalonej modyfikacji. Atak miał miejsce 25 kwietnia 2026 roku, a jego celem były nowoczesne maszyny rosyjskiej armii, których wartość szacuje się na nawet 120 milionów dolarów za sztukę. Dowódca SBS, Robert Madiar Brovdi, zaznaczył, że zniszczenie tych myśliwców ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika. Informacja o operacji została ujawniona dopiero teraz, chociaż zdarzenie miało miejsce w głębi Rosji. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Nocą w Polsce mogą wystąpić zamglenia, szczególnie w drugiej części nocy, a w ciągu dnia przewidywana jest słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 20 do 26 stopni Celsjusza w różnych regionach kraju. Na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, jednak opady deszczu nie są prognozowane. Wiatr będzie słaby i zmienny, a wilgotność powietrza w większości miejsc wyniesie około 40%. W Warszawie temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, a ciśnienie o północy wyniesie 1013 hektopaskali. Napastnik zaatakował francuską zakonnicę w Jerozolimie, popchnął ją, a gdy upadła, kopnął. Izraelska policja szybko zatrzymała 36-letniego agresora, który został określony jako sprawca napaści na tle rasistowskim. Biskup Jerozolimy William Shomali skomentował zdarzenie, nazywając je niezwykle poważnym i nikczemnym, a jednocześnie pochwalił policję za szybką reakcję, podkreślając, że w przeszłości nie zawsze tak reagowano. Policja zapewniła, że w Jerozolimie obowiązuje zasada zero tolerancji dla ataków na osoby duchowne. Donald Trump wyraził swoje niezadowolenie z przebiegu rozmów z Iranem, podkreślając, że nie widzi sensu w ich kontynuowaniu. Dodatkowo skrytykował działania Włoch i Hiszpanii w kontekście wojny. Wypowiedzi te wskazują na napięcia w relacjach międzynarodowych, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził Unii Europejskiej podniesieniem ceł, twierdząc, że nie wywiązuje się ona z umowy handlowej, która została zawarta latem ubiegłego roku. Wskazał, że takie działania są nieodpowiednie wobec bliskich partnerów. Prezydent podkreślił, że oczekuje lepszego przestrzegania ustaleń. Nie podano szczegółów dotyczących ewentualnych podwyżek ceł ani terminu ich wprowadzenia. We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której uwolniono trzech Polaków oraz dwóch obywateli Mołdawii, w tym Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi. Wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że do negocjacji przyczyniły się działania Stanów Zjednoczonych oraz kontrola osoby, na której szczególnie zależało Władimirowi Putinowi. Sikorski zaznaczył, że w relacjach z Rosjanami niezbędne są twarde argumenty, takie jak pieniądze czy zakładnicy. Andrzej Pakzebyt aktualnie przebywa w szpitalu na badaniach po uwolnieniu. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na promie Yantar Unity pasażerowie często zachowują się w sposób, który nie byłby akceptowalny na lądzie. CO wiąże się z większym luzem i swobodą. Dawid Szeszko, hotel menadżer promu, podkreśla, że dla wielu osób rejs staje się okazją do odpięcia się od codziennych obowiązków. W trakcie rejsu dochodzi do różnych sytuacji, takich jak zapomniane przedmioty w kabinach czy interwencje w nocy. Praca na promie wymaga zatem elastyczności i gotowości do radzenia sobie z nietypowymi zdarzeniami. Szef Pentagonu Peter Hegseth ogłosił decyzję o wycofaniu części żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Niemiec. Decyzja ta jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, które pojawiły się w kontekście napięć z kanclerzem Friedrichem Merzem. Wycofanie żołnierzy może wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Szczegóły dotyczące liczby żołnierzy oraz harmonogramu wycofania nie zostały ujawnione. W dniu 2 maja 2026 roku we Wrocławiu prognozowane są zmienne warunki pogodowe. Meteorolodzy przewidują, że aura może wpłynąć na plany mieszkańców, w tym na możliwość spacerów. Szczegóły dotyczące temperatury i opadów nie zostały jednak podane w materiałach. Zmiany pogodowe mogą wpłynąć na aktywności na świeżym powietrzu w regionie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza możliwości wycofania amerykańskich wojsk z Hiszpanii i Włoch. Hiszpańska minister obrony Margarita Robles zaznacza, że kraj ten pozostaje w pełni spokojny w obliczu tych zapowiedzi. Minister podkreśliła, że Hiszpania nie akceptuje pouczeń dotyczących obecności wojskowej. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wezwał do przywrócenia obowiązkowego szkolenia wojskowego w Polsce, podkreślając, że kraj ten jest jedynym na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckim, który go nie posiada. Dworczyk zaznaczył, że nowe szkolenie nie powinno mieć nic wspólnego z zasadniczą służbą wojskową sprzed 2009 roku. Wskazał na potrzebę dostosowania sił zbrojnych do współczesnych wyzwań, jednocześnie przyznając, że Polska boryka się z brakami w zasobach i kadrze niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń. Polityk wyraził również wątpliwości co do przygotowania Polski na potencjalną agresję ze strony Rosji. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego przy węźle Mikołowska, ulicy Wincentego Pola. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą omijać zajęty prawy i lewy pas na obu jezdniach. Do poniedziałku do 16 na drodze krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do 19 w Kostrzynie nad Odrą na DK31 wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na drodze krajowej nr 94 między Wieliczką a Bochnią kierowcy napotkają ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Równolegle do 15 maja do 19 w Myślenicach na DK7 obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Do poniedziałku 11 maja do 14 na drodze krajowej nr 58 na odcinku między Szczytnem a Lemanami trwają prace, co powoduje utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Miasto Forst na Łużycach, określane jako niemiecki Manchester, staje się celem turystycznym dzięki staraniom Jolanty Imbierskiej, miejskiej urzędniczki odpowiedzialnej za turystykę. Zainteresowanie regionem wzrasta dzięki jego historycznym postaciom, ogrodowi różanemu oraz pozostałościom po fabrykach, w tym trzystu kominach. Imbierska zaprasza do odkrywania różnych aspektów miasta, które zyskuje nowy wizerunek. Dalsze działania mają na celu przyciągnięcie turystów i ożywienie lokalnej gospodarki. W województwie zachodniopomorskim prognoza pogody na dzień 2 maja 2026 roku przewiduje zmienne warunki atmosferyczne. Możliwe są opady deszczu, CEO sugeruje, by zabrać ze sobą parasol. Dodatkowo zaleca się przygotowanie ciepłego okrycia ze względu na niższe temperatury. Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na zmieniające się warunki pogodowe w ciągu dnia. 5 osób zginęło w katastrofie samolotu Cessna 421 centów w Teksasie, gdy maszyna rozbiła się w zalesionym terenie podczas podróży na turniej sportowy. Wśród ofiar są członkowie klubu Amarillo Pickleball. Świadkowie relacjonowali nietypowe dźwięki silnika przed katastrofą, a samolot poruszał się niestabilnie, zanim zniknął z radarów. Przyczyny wypadku są badane przez Federalną Administrację Lotnictwa oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Drugi samolot, który leciał na ten sam turniej, dotarł bezpiecznie do celu. Kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z Niemiec w ciągu najbliższych miesięcy, CEO potwierdził Pentagon. Decyzja jest wynikiem analizy rozmieszczenia sił w Europie oraz aktualnych potrzeb i warunków, jak poinformował rzecznik resortu obrony. Operacja ma zakończyć się w ciągu 6 do 12 miesięcy, jednak nie podano, dokąd zostaną przeniesione jednostki. Prezydent Donald Trump zasugerował, że podobne decyzje mogą dotyczyć także Hiszpanii i Włoch. Stany Zjednoczone wycofają około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, a operacja zakończy się w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, jak poinformował rzecznik Pentagonu. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie specjalnej rady, która przygotuje projekt nowej konstytucji, a prace rozpoczną się w święto konstytucji 3 maja. W wyniku wypadku podczas skoku spadochronowego w Lesznie zginął 39-letni spadochroniarz, a przyczyny zdarzenia zbada prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na autostradzie A4 Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz na drogach zbiorczych. Kierowcy na jezdni prawej w kierunku Krakowa i na jezdni lewej muszą liczyć się z zajęciem prawego oraz lewego pasa ruchu. Do wtorku do godziny 19 na drodze DK31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Również do środy do 1 w nocy w tym samym mieście prowadzone są roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla planowanego budynku handlowo-usługowego, co powoduje dodatkowe spowolnienia. Do piątku do godziny 13 na drodze DK94 na odcinku między Wieliczką a Bochnią w województwie małopolskim wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy napotkają tam również ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku 11 maja do godziny 14 na drodze DK58 na odcinku Szczytno-Lemany w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia związane z pracami drogowymi. Do piątku 15 maja do godziny 17 na drodze DK57 na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo w województwie mazowieckim trwają prace przy budowie zatok autobusowych i chodników, co wprowadza ograniczenia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Polacy coraz częściej decydują się na dorabianie do swoich pensji, co ilustrują historie Ermajmi i Daniela. Irmina, nauczycielka szkoły średniej ze Szczecina, zarabia mniej niż 4000 zł i obawia się, że choroba może pogorszyć jej sytuację finansową. Z kolei Daniel, marketingowiec z Gdańska, osiąga dochód na poziomie 40 tysięcy złotych, ale boi się rezygnacji z jakiegokolwiek zlecenia. Obie osoby, mimo różnic w zarobkach, odczuwają, że jeden etat nie wystarcza do zapewnienia stabilności finansowej. Donald Trump ogłosił wycofanie części amerykańskich żołnierzy z Niemiec, co oficjalnie jest częścią strategicznej reorganizacji sił amerykańskich w Europie. Nieoficjalnie decyzja ta jest postrzegana jako spełnienie groźby skierowanej do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w związku z ich biernością podczas konfliktu z Iranem. Wycofanie wojsk może wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze szczegółowo określone. 14. emerytura w 2026 roku może być wyższa niż pierwotnie przewidywano, co oznacza, że niektórzy seniorzy mogą otrzymać nawet kilkaset złotych więcej na rękę. Standardowa kwota świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto. Wypłaty mają trafić do seniorów jesienią, równocześnie z innymi świadczeniami przekazywanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W poniedziałek rozpoczynają się egzaminy maturalne, do których przystąpi około 344 800 absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Pierwszym testem będzie język polski na poziomie podstawowym. Sesja pisemnych egzaminów potrwa od 4 do 21 maja, a dla nieobecnych przewidziano dodatkową sesję od 1 do 16 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Każdy maturzysta zdaje obowiązkowo egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz dwa egzaminy ustne, a także przynajmniej jeden egzamin pisemny z przedmiotu rozszerzonego. W wypadku autokaru w stanie Nayarit w Meksyku zginęło co najmniej 11 osób, a 31 zostało rannych. Pojazd, który wyruszył ze stanu Jalisco, wypadł z drogi w pobliżu miejscowości Amatlan de Canes podczas podróży do lokalnego ośrodka wypoczynkowego. Śledczy badają, czy przyczyną tragedii mogła być awaria hamulców. W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki z Nayarit oraz Jalisco. Rząd Meksyku, pod kierownictwem prezydent Claudii Sheinbaum, planuje rozbudowę krajowej sieci połączeń kolejowych w celu poprawy bezpieczeństwa transportu. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do godziny 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy na jezdni w kierunku Krakowa i na przeciwnej muszą jechać z zajęciem prawego i lewego pasa. Do wtorku do godziny 19 na drodze DK31 w Kostrzynie nad Odrą obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Również do środy do 1 w nocy w tym samym mieście prowadzone są roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego, co powoduje dodatkowe spowolnienia. Do piątku do godziny 13 na drodze DK94 na odcinku Wieliczka-Bochnia wprowadzono ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku 11 maja do godziny 14 na drodze DK58 na odcinku Szczytno-Lemany występują utrudnienia związane z pracami drogowymi. Do piątku 15 maja do godziny 17 na drodze DK57 na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo trwają prace przy budowie zatok autobusowych i chodników, co wymaga zwężenia jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Karol Nawrocki planuje przygotować projekt nowej konstytucji do końca swojej kadencji. Premier skomentował tę inicjatywę, krytykując prezydenta. Na jego wpis zareagował Pałac Prezydencki. CEO doprowadziło do wzajemnych oskarżeń obu stron o łamanie obecnej konstytucji. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Wojna z Iranem oficjalnie zakończyła się, jednak istnieje ryzyko, że może wybuchnąć ponownie. Donald Trump wykorzystuje lukę prawną, podczas gdy Kongres pozostaje bierny, a Iran stara się zyskać czas. Prezydent deklaruje deeskalację, lecz rzeczywistość wskazuje na wewnętrzną walkę o władzę w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja pozostaje napięta, a dalsze kroki mogą wpłynąć na stabilność w regionie. Dziś, 2 maja, obchodzimy Dzień Flagi, w którym każdy obywatel ma prawo wywiesić flagę. Ważne jest jednak przestrzeganie zasad takich jak, że flaga musi być czysta i niepostrzępiona, a na maszcie powinna wisieć od świtu do zmroku. Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma pierwszeństwo przed innymi flagami, a jej eksponowanie powinno odbywać się zgodnie z określonymi warunkami, w tym unikanie wywieszania w złych warunkach atmosferycznych. Zużyte flagi należy zniszczyć w sposób godny, na przykład przez niepubliczne spalenie. Nad Jeziorem Starogrodzkim w województwie kujawsko-pomorskim biegacz odkrył plecak, w którym znajdował się zamknięty pies. Zwierzę zostało pozostawione bez możliwości ucieczki. Policjanci z Chełmna poinformowali, że w związku z tym zdarzeniem jedna osoba usłyszała zarzut. Pies został uratowany i znajduje się teraz w bezpiecznym miejscu. Na Jeziorze Salińskim w gminie Gniewino doszło do tragedii, w wyniku której dwie osoby zmarły, a dwie inne trafiły do szpitala po przewróceniu się łódki. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który prowadził łódź w chwili wypadku, a badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trzy osoby samodzielnie wydostały się na brzeg, a ich życie nie jest zagrożone. Prokuratura wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Wypadek miał miejsce w czasie, gdy grupa 7 osób brała udział w zabawie na wyspie na jeziorze Salino. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W sobotę rano w Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona, który uderzył w minibus. W wyniku tego zdarzenia zginęły 2 osoby, a 7 innych zostało rannych. Atak miał miejsce w dzielnicy Dniprowskiej. Lokalne służby prowadzą działania w związku z tym incydentem. Unia Europejska planuje uruchomić własną wersję Sojuszu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na groźby Donalda Trumpa dotyczące wycofania Stanów Zjednoczonych ze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przywódcy europejscy zamierzają wykorzystać klauzulę wzajemnej obrony, która już istnieje w ramach Unii, aby przygotować się na działania bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. W najbliższym czasie planowane są testy skuteczności tej klauzuli w trudnych scenariuszach. Zderzenie 3 samochodów, w tym radiowozu, miało miejsce na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od miejsca obsługi podróżnych Markuszów. W wyniku wypadku jeden z policjantów trafił do szpitala. Droga ekspresowa na odcinku Nałęczów-Kurów w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana, a ruch odbywa się objazdami. Samochody osobowe kierowane są przez węzeł Nałęczów, natomiast ciężarówki muszą korzystać z dróg wojewódzkich nr 874 i 824 do węzła Puławy Wschód. Sztuczna inteligencja jest wdrażana na całym świecie w tak szybkim tempie, że brakuje danych do oceny jej możliwości oraz postępów. Wiele instytucji i specjalistów wskazuje na trudności w zrozumieniu, na jakich podstawach są trenowane modele sztucznej inteligencji. Problem ten stawia przed społeczeństwem wyzwania związane z przejrzystością technologii. W rezultacie konieczne staje się opracowanie efektywnych metod monitorowania i oceny rozwoju sztucznej inteligencji. Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę eksportu irańskiej ropy naftowej, co już doprowadziło do strat Iranu w wysokości 4 miliardów 800 milionów dolarów. Według danych Pentagonu, sytuacja może się jeszcze pogorszyć w nadchodzących tygodniach. Działania te mają na celu zaostrzenie presji gospodarczej na Teheran. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stany Zjednoczone zdecydowały się na wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, co ma być skutkiem analizy rozmieszczenia sił w Europie. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius podkreślił, że Europejczycy muszą przyjąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zapowiedział rozmowy z partnerami z Europejskiej Grupy E5. Wycofanie wojsk ma zakończyć się w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Dodatkowo, część sił może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać rozmieszczona w regionie Indo-Pacyfiku. Na stacji paliw na małopolskim odcinku autostrady A4 spotkano mężczyznę z Preszowa, który podróżował z rodziną na lotnisko w Pyrzowicach. Podczas rozmowy ujawnia, że to, co najbardziej go zaskakuje w Polsce, to wysoka jakość usług. Jego opinia podkreśla pozytywne wrażenia z pobytu w Polsce w porównaniu do jego kraju. Donald Trump ogłosił, że 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z baz w Niemczech, co stanowi realizację wcześniejszych zapowiedzi prezydenta. Pomimo tego, na starym kontynencie pozostanie znaczna liczba wojsk amerykańskich. Wśród kluczowych lokalizacji, gdzie stacjonują żołnierze Stany Zjednoczone, znajdują się bazy lotnicze w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii oraz ośrodki wsparcia w Polsce i Rumunii. Dalsze szczegóły dotyczące rozmieszczenia wojsk amerykańskich można znaleźć na mapach przedstawiających ich obecność w Europie. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadza nowe zasady dotyczące przyznawania Oscarów, które mają na celu ograniczenie wpływu sztucznej inteligencji w kinie. Tylko role zagrane przez ludzi będą kwalifikować się do oscarowych nominacji, a nagrody w kategorii scenariuszy będą przyznawane jedynie za utwory napisane przez ludzi. Akademia planuje również, że filmy mogą być nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy zarówno przez krajowe komisje, jak i za pośrednictwem prestiżowych festiwali. Gala rozdania Oscarów odbędzie się 14 marca 2027 roku. Amerykańscy biskupi katoliccy zaapelowali do Kongresu Stanów Zjednoczonych o odrzucenie projektu ustawy HR rok 8119, który nakładałby na ubezpieczycieli obowiązek finansowania procedur in vitro. Hierarchowie ostrzegają, że przepisy mogą naruszać godność ludzkiego życia, ograniczać wolność sumienia oraz stwarzać zagrożenie zdrowotne dla matek i dzieci. W liście podkreślają, że in vitro prowadzi do powstawania licznych ludzkich embrionów, które są zamrażane lub niszczone. Biskupi zwracają uwagę na potencjalne konflikty prawne dla pracodawców religijnych, którzy mogliby zostać zmuszeni do działania wbrew swoim przekonaniom. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Biskup siedlecki Kazimierz Gede ostrzega przed uczestnictwem w spotkaniu organizowanym przez księdza Daniela Galusa. Wskazuje, że wspólnota miłość i miłosierdzie Jezusa bezprawnie i kłamliwie określa się mianem katolickiej. Dodatkowo biskup zaznacza, że ksiądz Gales ma zakaz głoszenia Słowa Bożego. W związku z tym wierni są przestrzegani przed uczestnictwem w tych wydarzeniach. Donald Trump budzi niepokój nawet wśród republikanów, którzy dostrzegają u niego oznaki narcyzmu, psychopatii oraz demencji. Niektórzy eksperci sugerują, że może on celowo stosować teorię szaleńca, aby zastraszyć swoich przeciwników. W dłuższej perspektywie, jak wskazują analizy, może to prowadzić do jego marginalizacji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Richarda Nixona. Oznaki takiego stanu rzeczy już są zauważalne. W ostatnich latach zwiększyła się liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczycielka wskazuje, że niektórzy rodzice długo odrzucają informacje o konieczności diagnozy, mimo że ich dzieci mają trudności w sferze emocjonalnej i edukacyjnej. Taki opór może wpływać na dalszy rozwój dzieci oraz ich wsparcie w systemie edukacyjnym. Wzrost liczby orzeczeń może wskazywać na rosnącą potrzebę wsparcia w edukacji specjalnej. Elektryczny bus przeznaczony do przewozu turystów utknął na trasie do Morskiego Oka i dzisiaj ma być zwieziony na dół na Ławecie. Pojazd zepsuł się po wywiezieniu turystów na Włosienicę i nie udało się go uruchomić. Pozostałe 3 elektryczne busy będą kontynuować zaplanowane kursy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła zatwierdzenie dofinansowania zakupu kolejnych 16 elektrycznych pojazdów oraz budowy stacji ładowania. Japonia po raz pierwszy od wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zdecydowała się na import ropy naftowej z Rosji, co jest wynikiem działań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii. Tankowiec z ropą zakupioną przez japońską spółkę Teyo Oil jest już w drodze do Japonii. Import dotyczy surowca z rosyjskiego złoża Sakhalin 2, w którym uczestniczą także japońskie firmy Mitsubishi Corp i Mitsui & Co. Zamknięcie cieśniny Ormaz, przez którą przed wojną transportowano znaczną część światowego wolumenu ropy, wymusiło na Japonii pilne poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Walki o małą Tokmaczkę trwają od blisko roku, a rosyjskie wojsko nie zdołało zająć ani utrzymać tej wioski, mimo zapewnień Kremla o postępach. Wioska ta ma duże znaczenie logistyczne, co czyni niepowodzenie armii Putina szczególnie dotkliwym. Prokremlowscy blogerzy krytykują działania armii, otwarcie je wyśmiewając. Sytuacja ta staje się symbolem porażki rosyjskich sił w regionie. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą, której przewodniczącym został były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Nawrocki podkreślił, że państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami. Zwrócił uwagę, że 1/3 polskiego narodu żyje poza granicami kraju, co uważa za walor, który można wykorzystać. Prezydent zapewnił, że w czasie wyjazdów zagranicznych będzie dbał o sprawy Polonii. Celem nowej Rady jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą Polaków do powrotu do Polski. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad sojuszu, podkreślił premier Donald Tusk. Skrytykował decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, apelując o działania mające na celu odwrócenie tego trendu. Rzeczniczka Sojusz Północnoatlantycki Alison Hart zaznaczyła, że sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, aby zrozumieć szczegóły tej decyzji. Pentagon zapowiedział, że operacja wycofania amerykańskich sił zakończy się w ciągu 6 do 12 miesięcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty dotyczące przymrozków, które wejdą w życie o godzinie 22. Ostrzeżenia obejmują część województw południowych, w kontekście fali ciepła, która aktualnie panuje w Polsce. W związku z suchym powietrzem występują znaczne różnice temperatur między dniem a nocą. Miejscami mogą pojawić się przymrozki, co może wpłynąć na uprawy rolnicze. Dwie osoby zginęły, a kolejne dwie trafiły do szpitala po przewróceniu się łódki na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który prowadził łódź w chwili wypadku, a badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trzy osoby samodzielnie wydostały się na brzeg, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku poszukiwań odnaleziono dwie kolejne osoby, które niestety nie przeżyły. Okoliczności wypadku wyjaśni teraz prokuratura. Do usłyszenia w kolejnym serwisie Teraz przyjemności muzyczne.

0: temat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy, a nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Zbiórka Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz

Miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad 1 000 000 osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą. Także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie. Dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety, więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Anielinie zginęła 15-letnia dziewczyna, a dwie inne osoby, w tym 40-letnia kobieta z poparzeniami trzeciego stopnia, zostały przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do zdarzenia doszło o godzinie 10:20, gdy gaz ulatniał się z rozszczelnionego wężyka gazowego. Strażacy ewakuowali również osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, której nic się nie stało. Na miejscu zdarzenia obecne były dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, a budynek nie uległ poważnym uszkodzeniom. Wezwano także pogotowie gazowe celem dalszej analizy sytuacji. Białoruskie służby prowadzą działania, a opozycjoniści relacjonują przypadki śledzenia ich przez władze. Witold Jurasz, dziennikarz Onetu i współautor książki Z widokiem na Polskę. Sąsiedzi, kciuk Stalina, czeski dług i KGB, wskazuje na te niepokojące praktyki. Podkreśla również, że Zachód stracił wpływy na Białorusi. Jurasz w rozmowie wyraził swoje zdanie na ten temat, mówiąc, to zamknijcie dziób. W Polsce zbliżają się intensywne opady deszczu, które mogą przynieść ponad 30 mm wody. Po 2 miesiącach suchej aury, która obniżyła poziom wód w rzekach i zwiększyła zagrożenie pożarowe w lasach, prognozy wskazują na poprawę warunków atmosferycznych. Najwięcej deszczu spodziewane jest w połowie przyszłego tygodnia, a lokalnie mogą wystąpić burze. Dalsze obserwacje meteorologiczne będą kluczowe dla oceny sytuacji. Mieszkańcy Permu w europejskiej części Rosji doświadczają poważnych problemów po ukraińskich atakach, które sparaliżowały miasto. Jedna z mieszkanek podkreśla, że lepiej pozostać w domu, ponieważ sytuacja na zewnątrz jest niebezpieczna. Dziennikarze relacjonują, że mieszkańcy muszą zmagać się z ropnymi oparami w powietrzu, co dodatkowo zwiększa zagrożenie dla ich zdrowia. Lokalne władze nie wskazują na konkretne kroki w celu poprawy sytuacji. Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich zaapelował do nowych generałów o umacnianie międzynarodowych sojuszy, które wzmacniają bezpieczeństwo Polski. Podkreślił, że politycy mają obowiązek szanować te sojusze, a nie je podważać. Uroczystość odbyła się 2 maja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, gdzie wręczono nominację 12 wojskowym oraz jeden awans admiralski. Prezydent zaznaczył również symboliczne znaczenie polskiej flagi i jej historię jako symbolu jedności narodowej. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Krzysztof Tołwiński, były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, zarejestrował zgromadzenie publiczne na Dzień Zwycięstwa Rosji. W mediach społecznościowych wezwał do odcięcia się od zbiorowego szaleństwa polskiej polityki oraz do zorganizowania się w celu wprowadzenia niezbędnych przemian. Szczegóły dotyczące planu zgromadzenia nie zostały podane. Ekspert wojskowy Carlo Massala ocenił, że zawieszenie umowy między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami dotyczącej pocisków Tomahawk i Dark Eagle jest poważniejszym problemem niż redukcja amerykańskich sił w Niemczech. Massala wskazuje, że ta sytuacja może stworzyć lukę w zdolnościach odstraszania Rosji. Dodatkowo ostrzega przed możliwością strategicznej niespodzianki ze strony Rosji, która mogłaby ingerować w działania Sojuszu Północnoatlantyckim. Linie lotnicze Spirit Airlines ogłosiły zakończenie działalności po 34 latach, co ma poważne konsekwencje dla tysięcy pracowników oraz milionów pasażerów. Wszystkie loty zostały odwołane, a przewoźnik przestał świadczyć obsługę klienta. Pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów, jednak nie otrzymają pomocy w rezerwacji alternatywnych połączeń. W wyniku upadku przewoźnika może dojść do wzrostu cen biletów i ograniczenia konkurencji na rynku lotniczym w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na popularnych trasach do Las Vegas i miast na Florydzie. Sekretarz transportu zapowiedział, że inne linie lotnicze zaoferują specjalne ceny dla pasażerów Spirit Airlines oraz pomogą personelowi wrócić do domów. Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius zaznaczył, że Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i podkreślił znaczenie współpracy z Polską. W odpowiedzi na te decyzje Niemcy planują rozbudowę Bundeswehry oraz zwiększenie zakupów sprzętu wojskowego. Pistorius dodał, że obecność amerykańskich żołnierzy w Europie jest istotna dla bezpieczeństwa regionu. Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe Amber Shock 26 na poligonie w Orzyszu, w których bierze udział ponad 3500 żołnierzy ze kilku krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz kilkaset pojazdów wojskowych. Manewry potrwają do piątku, a ich kulminacyjnym momentem będzie strzelanie ostrą amunicją zaplanowane na czwartek. Żołnierze 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych zintegrowali się ze Wielonarodową Grupą Bojową Sojuszu Północnoatlantyckiego i są podporządkowani Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Ćwiczenia są częścią szerszych manewrów Cyber Strike 26, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK31 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Pastuszka-Pniewo kierowcy napotkają ruch wahadłowy. Do poniedziałku do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego przy węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola. Zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do poniedziałku do 16 na drodze DK32 w województwie lubuskim na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do 19 na DK31 w Kostrzynie nad Odrą w tym samym województwie wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na drodze DK94 w województwie małopolskim na odcinku Wieliczka-Bochnia kierowcy muszą zmierzyć się z ruchem wahadłowym i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Szczytno-Lemany występują utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Profesor Dariusz Dudek, doradca prezydenta, najprawdopodobniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji, której powołanie zapowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pierwszych członków Rady ogłoszono podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja. W skład Rady mają wejść eksperci, głównie konstytucjonaliści oraz przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Do Rady przystąpią m.in. Paweł Kukiz oraz posłowie Konfederacji, a Krzysztof Szczucki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, mimo zawieszenia w partii. Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają zgłaszać swoich przedstawicieli, argumentując, że prezydent łamie konstytucję. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda skrytykował rząd za wprowadzenie edukacji zdrowotnej bez zgody rodziców oraz za planowane uczynienie jej obowiązkową od nowego roku szkolnego, mimo niskiego zainteresowania. Zajęcia będą obejmować takie tematy jak bezpieczeństwo, higiena cyfrowa, odżywianie, profilaktyka uzależnień oraz zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne, z wyjątkiem zagadnień dotyczących seksualności, które będą dobrowolne. Arcybiskup podkreślił, że rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i zaapelował o dialog pomiędzy szkołą, rodziną a kościołem. Zauważył również, że edukacja zdrowotna, mimo pozytywnych treści, zawiera również elementy, które mogą być problematyczne dla wartości rodzinnych. Na Błoniach w Krakowie 2 maja 2026 roku zorganizowano wydarzenie, podczas którego tysiące biało-czerwonych flag ułożono w kształt Polski. Uczestnicy mogli wysłuchać hymnu, który zaśpiewała Doda. Wydarzenie przyciągnęło dużą liczbę osób, celebrujących narodową tożsamość. Organizatorzy zamierzają kontynuować takie inicjatywy w przyszłości. Giorgia Meloni, premier Włoch, stoi w obliczu licznych wyzwań, w tym problemów w sojuszu z Donaldem Trumpem oraz nieudanego referendum. W kraju rośnie niezadowolenie społeczeństwa, a ceny wciąż się zwiększają, co pogłębia trudną sytuację. Dodatkowo, skutki przedłużającej się wojny na Bliskim Wschodzie wpływają na sytuację we Włoszech. Meloni musi teraz szukać nowych sojuszy i rozwiązań, aby sprostać tym problemom. Nominacje generalskie zostały wręczone, co wymagało wniosku szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, akceptacji prezydenta oraz kontrasygnaty premiera. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ten dzień pokazuje, iż współdziałanie między instytucjami jest możliwe. Szczegóły dotyczące nominacji nie zostały podane w materiale. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK31 w województwie zachodniopomorskim, na odcinku Pastuszka Pniewo, kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do poniedziałku do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego przy węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola oraz na drogach zbiorczych. Zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do poniedziałku do 16 na drodze DK32 w województwie lubuskim, na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra, obowiązuje ruch wahadłowy, a równolegle do wtorku do 19 na DK31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na drodze DK94 w województwie małopolskim, na odcinku Wieliczka-Bochnia, panuje ruch wahadłowy połączony z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Szczytno-Limeni, występują utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Jabłonicy koło Jasła doszło do wypadku podczas policyjnego pościgu, w wyniku którego funkcjonariusz na motocyklu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w kobietę pracującą w ogródku. Po godzinie 13 policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pędzące BMW, którego kierowca nie zatrzymał się i uciekł. Policjant nie odniósł obrażeń, natomiast 27-letnia kobieta została przetransportowana z ciężkimi obrażeniami do szpitala specjalistycznego w Jaśle. Sprawą wypadku zajmują się przełożeni policjanta, który wyjaśnia okoliczności zdarzenia. W miejscowości Jabłonka, województwo małopolskie, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 71-letni motocyklista. Mężczyzna zderzył się czołowo z osobowym Volkswagenem podczas manewru wyprzedzania. Pomimo udzielonej mu pomocy medycznej, nie udało się go uratować. Na miejscu zdarzenia pracowała policja oraz prokurator z biegłym z zakresu wypadków drogowych. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków drogowych. W wieku 59 lat zmarł Alex Zanardi, były kierowca Formuły 1 i czterokrotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich. Jego rodzina poinformowała, że zmarł nagle w piątek wieczorem w otoczeniu najbliższych. Zanardi zyskał sławę zarówno w amerykańskiej serii kart, gdzie zdobył 2 tytuły mistrzowskie, jak i w parakolarstwie, po tragicznym wypadku w 2001 roku, w wyniku którego stracił obie nogi. Włoski Komitet Olimpijski zaapelował o minutę ciszy podczas weekendowych wydarzeń sportowych w kraju na cześć sportowca. Zanardi pozostawił żonę i syna. Na drodze wojewódzkiej numer 224 w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 22-letni mężczyzna. Kierujący Volkswagenem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z wozem strażackim należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie Kościerskim. Mimo reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować, a jego pasażer został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy, którzy jechali na uroczystości Dnia Strażaka, nie odniesieli obrażeń. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby pod nadzorem prokuratora, a droga jest obecnie zablokowana. W Kamionce w województwie podkarpackim zginął 17-letni chłopak podczas prac polowych. Najprawdopodobniej wypadł z kabiny ciągnika rolniczego, którym jechał. Pomimo wysiłków służb medycznych, nie udało się uratować jego życia. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowy przebieg wypadku. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb po godzinie 11. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Radio DHT.

ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK31 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Pastuszka Pniewo kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do poniedziałku do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego przy węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola oraz na drogach zbiorczych. Zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do poniedziałku do 16 na drodze DK32 w województwie lubuskim na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy, a równolegle do wtorku do 19 na DK31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na drodze DK94 w województwie małopolskim na odcinku Wieliczka-Bochnia panuje ruch wahadłowy połączony z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Szczytno-Limeni występują utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Płonie supermarket w Halinowie pod Warszawą, a w akcji gaśniczej uczestniczy już 80 strażaków. Dach budynku zapadł się do środka, CO utrudnia działania służb. Gaszenie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin. Władze nie podały przyczyny pożaru ani informacji o ewentualnych poszkodowanych. W Laskowej, w województwie małopolskim, znajduje się najbardziej stroma droga w Polsce, znana jako rzeźnia, której nachylenie osiąga miejscami aż 26%. Odcinek ten, o długości około 900 metrów, jest nie tylko wyzwaniem dla kierowców, ale także kultowym miejscem dla kolarzy szosowych. Wymaga on nie tylko umiejętności prowadzenia pojazdu, ale także odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych, gdzie łańcuchy na koła mogą być niezbędne. Panorama Beskidu Wyspowego z tego miejsca jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w regionie, co przyciąga turystów i sportowców. W sobotę w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zderzył się samochód strażacki z jednostki OSP Grabowo-Kościerskie z osobowym Volkswagenem. W wyniku kolizji jedna osoba zginęła, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował drugą poszkodowaną osobę. Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka, a żaden z członków załogi wozu strażackiego nie odniósł obrażeń. Działania ratownicze wciąż trwają. W Halinowie na Mazowszu płonie market spożywczy, a akcja gaśnicza trwa. O godzinie 15.17 wezwana została Straż Pożarna, która obecnie dysponuje 12 zastępami. Pożar, który objął już cały dach budynku o powierzchni 600 m2, jest w fazie rozwoju. Młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim poinformował, że nikt nie został poszkodowany, ponieważ wszyscy opuścili budynek przed przybyciem służb. Dowódcy wyższego szczebla zdecydują o ewentualnym dodatkowym wsparciu w akcji. Humbug, znany jako Timmy, został ostatecznie uwolniony z mielizny u wybrzeży wyspy Powell po wcześniejszych nieudanych próbach ratunkowych. Zwierzę, które po raz pierwszy wpłynęło na Bałtyk na początku marca, utknęło w płytkich wodach u wybrzeży Niemiec i wielokrotnie miało problemy z ucieczką. Władze Mecklenburgii Pomorza Przedniego zrezygnowały z dalszych prób ratowania humbaka, kierując się troską o jego dobrostan. Ostatecznie, dzięki prywatnej inicjatywie, humbak został przetransportowany na specjalnej barce w kierunku oceanu, gdzie ma szansę na wolność. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja planuje intensyfikację działań wywiadowczo-specjalnych, szkoląc 90 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Były oficer wywiadu, podpułkownik Maciej Korowaj, wskazuje, że nadchodząca wojna nie będzie przypominać tradycyjnych konfliktów z użyciem czołgów. Ekspert podkreśla, że sytuacja na froncie jest dynamiczna i Rosja może być w stanie zaatakować kraje Sojuszu Północnoatlantyckim w krótkim czasie. Dalsze kroki w tej sprawie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w regionie. Papież Leon XIV przyjął rezygnację arcybiskup Paolo Peziego, metropolity archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Informacje te podały media rosyjskie. Nie wskazano powodów decyzji arcybiskup Peziego ani szczegółów dotyczących jego przyszłości. W związku z tym wydarzeniem mogą nastąpić zmiany w kierownictwie archidiecezji. W niedzielę w Polsce przewiduje się niezwykle ciepłą pogodę. Z temperaturami sięgającymi niemal 30 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym od początku roku. Niebo będzie głównie słoneczne, jednak w późniejszym czasie mogą zbliżać się fronty atmosferyczne. Ta anomalia pogodowa następuje po serii bardzo zimnych dni. Rosja wysyła słabo wyszkolonych żołnierzy do walki, co podkreśla dramatyczną sytuację na froncie. Donald Trump wskazuje na ograniczenia potęgi Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, co może wpływać na regionalną stabilność. W Chinach Xi Jinping koncentruje się na Tajwanie, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. W obliczu tych wydarzeń Europa stoi przed koniecznością wyciągnięcia wniosków i podjęcia działań na rzecz ochrony demokracji. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski, pokonując w finale Raków Częstochowa wynikiem 2-0. Bramki dla Zabrzan strzelili Roberto Massimo w 32 minucie oraz Maksym Chłań w 65 minucie. W końcówce meczu czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Rakowa Jonathan Braut-Bruns. To pierwsze takie zwycięstwo Górnika od sezonu 1971 i 1972. Mecz odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska może odegrać kluczową rolę w wzmacnianiu jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście decyzji o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. Jego słowa wskazują na potrzebę wzmocnienia współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckim. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jedność Sojuszu wymaga obecnie szczególnej troski. Działania te mogą wpłynąć na dalsze kształtowanie polityki bezpieczeństwa w regionie. Mateusz Morawiecki ogłosił bojkot posiedzeń kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, domagając się spotkań z Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy. Premier zyskał zgodę od prezesa na utworzenie własnego stowarzyszenia, co formalnie usankcjonowało jego frakcję w partii. Z informacji wynika, że Morawiecki nie zamierza podporządkować się Kaczyńskiemu, co może prowadzić do dalszych napięć w partii. Działania te wskazują na rosnące napięcia wewnętrzne w Prawie i Sprawiedliwości. Młode pary w Czechach, takie jak Nikola Pradan i jej mąż, doświadczają frustracji związanej z kryzysem mieszkaniowym, który zmusza je do rezygnacji z pierwotnych planów dotyczących zakupu mieszkań. 5 lat temu myśleli o lokalu o powierzchni około 60 m2, jednak obecna rzeczywistość rynku nieruchomości spowodowała, że ich oczekiwania musiały ulec zmianie. Powierzchnia mieszkalna wielu ludzi w Czechach drastycznie się kurczy, co wpływa na decyzje dotyczące zakupu mieszkań. W obliczu rosnących trudności młode rodziny będą musiały dostosować swoje plany do nowej sytuacji na rynku. Profesor Dariusz Dudek ma pokierować Radą Nowej Konstytucji, której powołanie ogłosił prezydent Karol Nawrocki. Informacje te pochodzą z nieoficjalnych ustaleń RMF FM. Rada ma zająć się przygotowaniem nowego projektu konstytucji. Szczegóły dotyczące dalszych działań oraz skład Rady nie zostały jeszcze ujawnione. W Neapolu odbyła się uroczystość związana z tzw. cudem święta Januarego, podczas której krew patrona miasta powróciła do stanu płynnego. Wydarzenie miało miejsce w sobotę o godzinie 17:03, a wierni zareagowali oklaskami i machaniem białymi chusteczkami. Burmistrz Neapolu, Gaetano Manfredi, podkreślił znaczenie tego momentu jako symbol jedności i przesłania pokoju. Po ogłoszeniu cudu rozpoczęła się tradycyjna procesja przez historyczne centrum Neapolu. Cud upłynnienia krwi święta Januarego powtarza się także w innych terminach, a jego brak interpretowany jest jako zapowiedź nieszczęścia. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rząd w Polsce w ciągu kilkudziesięciu godzin podpisze umowę pożyczkową SAFE z Komisją Europejską. Informacje te przekazała pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z TVN24. Umowa ma na celu wsparcie finansowe w ramach unijnej inicjatywy. Szczegóły dotyczące kwoty oraz warunków pożyczki nie zostały ujawnione. Andrzej Pakzebyt odbierze w niedzielę, 3 maja, order Orła Białego z rąk prezydenta Nawrockiego podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent odznaczył Poczobuta, określanego jako niezłomny Polak, więzień reżimu Łukaszenki już 11 listopada ubiegłego roku. Pakzebyt spędził 5 lat w białoruskim więzieniu za działalność na rzecz polskiej społeczności na Białorusi, a jego uwolnienie miało miejsce w ramach polsko-białoruskiej wymiany więźniów pod koniec kwietnia. Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym w Polsce, nadawanym za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pochwalił marynarkę wojenną, określając jej działania w cieśninie Ormaz jako zachowanie jak piraci. Komentarz ten padł w kontekście blokady irańskich portów oraz przejęcia irańskiego statku na początku tygodnia. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat ewentualnych konsekwencji tych działań. Prokuratura Generalna Peru wszczęła dochodzenie w sprawie sieci zajmującej się handlem ludźmi, która ma na celu rekrutację obywateli Peru do rosyjskiej armii. Dochodzenie dotyczy oskarżeń o werbowanie ludzi do walki w Moskwie. Władze Peru podejmują działania w odpowiedzi na rosnące potrzeby rekrutacyjne strony rosyjskiej. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników prowadzonego śledztwa. Zerwanie sieci trakcyjnej na trasie z Poznania do Niemiec spowodowało ogromne opóźnienia w ruchu kolejowym, wynoszące ponad 2 godziny dla pociągów z Berlina do Gdyni oraz z Zielonej Góry do Lublina. Awaria miała miejsce na odcinku Palędzie-Bóg, gdzie jeden tor jest zamknięty z powodu prac budowlanych. Ruch pociągów został wstrzymany, a przewoźnikom zalecono uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej. Informacje o utrudnieniach są dostępne na portalu pasażera. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria trwa poważny pożar lasu, który objął już 900 hektarów. W akcję gaśniczą zaangażowano 50 jednostek straży pożarnej oraz 4 śmigłowce. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a na obszarze objętym pożarem obowiązuje zakaz lotów, w tym użycia dronów. Ministerstwo Środowiska monitoruje sytuację i jest gotowe zwołać sztab kryzysowy w razie potrzeby. Na kaplicach w małopolskim sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej pojawiły się bluźniercze i satanistyczne napisy, CEO potwierdził rzecznik sanktuarium, ojciec Tarsycjusz Bukowski. Zniszczenia, dokonane przez nieznanych sprawców, miały miejsce w sobotnie popołudnie i dotyczą zabytkowych kaplic wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sprawą zajmuje się już policja. Kalwaryjscy Bernardyni potępili akt wandalizmu, apelując do pielgrzymów i mieszkańców o wzmożoną czujność oraz zgłaszanie niepokojących zachowań. Grzegorz Braun, europoseł, oskarżył Wilno i Warszawę o pożeganie do wojny, co jego zdaniem jest sprzeczne z interesami Polaków i Litwinów. W rozmowie z litewskim nadawcą publicznym podkreślił, że jego celem jest promowanie pokoju. W trakcie wywiadu doszło do konfrontacji z dziennikarką. W sobotę w Polsce panowały wysokie temperatury, osiągające ponad 26 stopni Celsjusza, dzięki napływowi ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Najcieplej było w Świnoujściu, gdzie termometry wskazały maksymalnie 26,6 stopni Celsjusza. Najniższa temperatura odnotowana została w Lesku, wynosząca 17 stopni Celsjusza. W niedzielę przewiduje się dalszy wzrost temperatury, z maksymalnymi wartościami na zachodzie wynoszącymi od 28 do 29 stopni Celsjusza, a lokalnie możliwe jest osiągnięcie 30 stopni. W Polsce w trakcie majówki panują wysokie temperatury, które w sobotę przekroczą 20 stopni Celsjusza, a w niedzielę w niektórych miejscach osiągną niemal 30 stopni. Jednak już od poniedziałku prognozowane są opady deszczu oraz burze, szczególnie na zachodzie i północy kraju, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km na godzinę. W kolejnych dniach temperatura zacznie spadać, a nocami mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. W czwartek wschodnia i południowa Polska będą zmagać się z intensywnymi opadami deszczu. Od piątku przewidywane jest stopniowe ocieplenie oraz powrót słonecznej pogody. To były wiadomości Radia DHT. You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjski archeolog Aleksandr Butiagin ogłosił plany powrotu na anektowany Krym latem tego roku, po swoim zwolnieniu z więzienia w Polsce. W rozmowie z gazetą Izwiestia potwierdził zamiar przeprowadzenia kolejnych wykopalisk w tym regionie. Szczegóły dotyczące planowanych prac archeologicznych nie zostały ujawnione. Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne, oświadczył zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, generał Mohammad Jafar Esadi. Jego słowa padły po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił nową propozycję pokojową Teheranu, której szczegóły nie zostały ujawnione. Iran zadeklarował gotowość do działania w obu scenariuszach kontynuacji wojny oraz negocjacji, podkreślając, że piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych. Irańskie media potwierdziły również, że Teheran sprawuje kontrolę nad żeglugą przez cieśninę Ormaz, co może oznaczać konieczność uzgadniania tranzytu statków z irańskimi władzami. Usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie linii kolejowej łączącej Poznań z Berlinem może potrwać do niedzielnego poranka. Ruch pociągów został wstrzymany, a przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, w tym PKP Intercity. Pociąg Intercity Strzelecki, jadący z Zielonej Góry do Lublina, miał opóźnienie wynoszące 242 minuty. Przyczyny uszkodzenia sieci nie są jeszcze znane, a sprawą zajmie się wewnętrzna komisja kolejowa. Pentagon zdecydował o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec, co sygnalizuje pogarszające się relacje transatlantyckie. Niemieckie media podkreślają, że decyzja ta oznacza cofnięcie wzmocnienia wojsk, które miało miejsce po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Dodatkowo, planowana instalacja amerykańskich rakiet średniego zasięgu w Niemczech, uzgodniona przez poprzednie administracje, prawdopodobnie zostanie anulowana. Wycofanie wojsk może mieć odczuwalne skutki dla regionów, w których stacjonują amerykańskie siły. W sobotę doszło do erupcji wulkanu Mayan na filipińskiej wyspie Luzon, co skutkowało wydaniem ostrzeżenia trzeciego stopnia. Z krateru wydobyły się duże ilości dymu, a spływ piroklastyczny przemieszczał się wzdłuż południowo-zachodniego zbocza wulkanu, osiągając zasięg 4 km. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby unikali zbliżania się do wulkanu oraz monitorowali aktualne komunikaty. Wokół wulkanu wyznaczono 6-kilometrową strefę zagrożenia z powodu możliwości kolejnych lawin piroklastycznych. Mayan jest jednym z najaktywniejszych wulkanów w Filipinach, a jego erupcje są znane od 1616 lat. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK31 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Pastuszka Pniewo kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do poniedziałku do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego przy węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola oraz na drogach zbiorczych. Zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do poniedziałku do 16 na drodze DK32 w województwie lubuskim na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy, a równolegle do wtorku do 19 na DK31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na drodze DK94 w województwie małopolskim na odcinku Wieliczka-Bochnia panuje ruch wahadłowy połączony z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Szczytno-Limeni występują utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski poinformował o nietypowych ruchach na granicy białoruskiej, które są monitorowane przez Ukrainę. Prezydent podkreślił, że Ukraina jest gotowa zareagować na wszelkie próby wciągnięcia sąsiednich sił w agresywne działania przeciwko jej suwerenności. Zełenski ostrzegł białoruskiego przywódcę Aleksandra Łukaszenkę, aby zrozumiał konsekwencje ewentualnych agresywnych działań. Ukraińskie służby donoszą, że Rosja rozważa możliwość hybrydowego wykorzystania swoich wojsk z terytorium Białorusi we współpracy z jednostkami białoruskimi. Ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich wrócił do normalnych procedur po zniesieniu restrykcji, które obowiązywały od 28 lutego. Decyzja została podjęta w związku z rozpoczęciem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Największy emiracki przewoźnik, Emirates, przywrócił już około 75% połączeń sprzed konfliktu, a Fly Dubai obsługuje nieco mniej niż połowę wcześniejszych lotów. Władze ZEA wcześniej wprowadziły środki ostrożności w obawie przed odwetowymi atakami Iranu, jednak loty były wznawiane w tzw. bezpiecznych korytarzach powietrznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które mogą wystąpić w nocy oraz nad ranem w województwach małopolskim i podkarpackim. Spadek temperatury powietrza prognozowany jest lokalnie do około minus 1 stopień Celsjusza, a przy gruncie do minus 3 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 w sobotę do godziny 7.30 w niedzielę. We wtorek w województwie warmińsko-mazurskim prognozowane są burze, a w środę mogą wystąpić również w województwie dolnośląskim. W związku z tym zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów pogodowych. W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria trwa poważny pożar, który objął już 900 hektarów. W akcję gaśniczą zaangażowane są 31 jednostek straży pożarnej oraz 2 śmigłowce, a trzeci jest w drodze. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a w rejonie akcji obowiązuje zakaz lotów, w tym używania dronów. Ministerstwo Środowiska monitoruje sytuację i w razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy. Pożar wybuchł w miejscowości Rynartice, a ogień rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu, co utrudnia działania strażaków. U wybrzeży Wielkiej Brytanii odnaleziono wrak kutra Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych Tampa, który zatonął w 1918 roku podczas II wojny światowej po storpedowaniu przez niemiecką łódź podwodną. Wrak znajduje się na głębokości ponad 90 metrów, około 80 km od Nuquay w Cornwallii. W wyniku zatonięcia zginęli wszyscy członkowie załogi liczącej 131 osób. Straż Przybrzeżna Stany Zjednoczone planuje teraz badania i eksplorację wraku we współpracy z różnymi specjalistami oraz historykami. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na belgijskim niebie pojawił się świetlisty wir, który był efektem deorbitacji rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Zjawisko dostrzegli mieszkańcy prowincji Hainaut, Liège oraz Brabancji Walońskiej, a także w Polsce. Eksperci wyjaśnili, że manewr zrzutu paliwa z drugiego stopnia rakiety spowodował powstanie charakterystycznej spirali. Na orbitę wystrzelono 29 satelitów z przylądka Canaveral, a obecnie na orbicie znajduje się prawie 12 tysięcy satelitów. Zjawisko zostało również zarejestrowane przez popularyzatora astronomii, który potwierdził jego źródło w mediach społecznościowych. Niedziela, 3 maja, przyniesie w Polsce pogodną i słoneczną aurę, z temperaturą maksymalną osiągającą miejscami nawet 30 stopni Celsjusza. W nocy wystąpią bezchmurne niebo oraz minimalne temperatury od 6 do 12 stopni, a w ciągu dnia na północnym zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, a wilgotność powietrza wyniesie 30 do 40%. W Warszawie maksymalna temperatura osiągnie 27 stopni, a w Gdańsku 26 stopni. Warunki biometeorologiczne będą korzystne, CEO sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0 na PGE Narodowym. To siódmy triumf Górnika w historii tych rozgrywek, a pierwszy od 1972 roku. Bramki dla drużyny z Zabrza strzelili Roberto Massimo w 32 minucie oraz Maksym Chłań w 65 minucie. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę otrzymał piłkarz Rakowa Częstochowa Jonathan Braut-Bruns. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza złożył drużynie gratulacje, podkreślając, że Górnik odzyskuje puchar po 54 latach. Decyzja Donalda Trumpa o redukcji sił w Stanach Zjednoczonych w Niemczech, która wynika z krytyki kanclerza Niemiec, wywołała silne obawy wśród ekspertów i polityków. Ostrzegają oni, że taki krok osłabi bezpieczeństwo Europy i wpłynie negatywnie na zdolności operacyjne Stanów Zjednoczonych. Senator Jack Reed z Senackiej Komisji Sił Zbrojnych zaapelował o cofnięcie decyzji, wskazując, że osłabienie obecności wojskowej w Europie jest korzystne dla Rosji. Redukcja o 5 tysięcy żołnierzy może prowadzić do spadku wpływu Stanów Zjednoczonych w regionie i zmniejszenia ich zdolności do szybkiego reagowania na kryzysy. Podczas debaty z okazji 25-lecia TVN24 w Bielsku-Białej, dziennikarze wojskowi omówili trudności związane z relacjonowaniem konfliktów zbrojnych. Dziennikarze podzielili się doświadczeniami z pracy na linii frontu oraz refleksjami na temat cierpienia ludności cywilnej w czasie wojny. Debata, prowadzona przez Piotra Świerczka, skupiła się na sensie obecności dziennikarzy w strefach konfliktów. Uczestnicy podkreślili, jak wojna ujawnia prawdziwą naturę ludzi w ekstremalnych sytuacjach. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda skrytykował rząd za wprowadzenie edukacji zdrowotnej bez zgody rodziców oraz za planowane uczynienie jej obowiązkową od nowego roku szkolnego, mimo niskiego zainteresowania. Zajęcia będą obejmować takie tematy jak bezpieczeństwo, higiena cyfrowa, odżywianie, profilaktyka uzależnień oraz zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne, z wyjątkiem zagadnień dotyczących seksualności, które będą dobrowolne. Arcybiskup podkreślił, że rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i zaapelował o dialog pomiędzy szkołą, rodziną a kościołem. Zauważył również, że edukacja zdrowotna, mimo pozytywnych treści, zawiera również elementy, które mogą być problematyczne dla wartości rodzinnych. Profesor Dariusz Dudek, doradca prezydenta, najprawdopodobniej